Rosa de Novo v skladbi Twist. Postanimo pri brazilski glasbi, pri bossa novi Eliane Elias. Legendarna brazilska pevka in pianistka bo zdajle z nami v skladbi Copacabana. Eliane Elias.